Don't mean a thing if it ain't got that swing. Spibbity-diddle, spibbity-diddle.